0: Bardzo przepraszam, że ja tak wpadłem nieoczekiwanie, ale wie pan, widzę, światło się pali, tak sobie szedłem i padłem. Czy mógłby pan przedstawić gospodarza?
1: Wiecie, trudne, ja sam od paru tygodni staram się przedstawić gospodarza i dotychczas mi się to nie udało.
0: A czy

0: audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i witam was bardzo, bardzo milutko, chociaż nie cieplutko na dworze, nie ma za ciepło, ale ja was ciepło, miło mi życzę, ciepło, witam i życzę wam rytyk jeszcze fajnego dnia. Dzisiaj mamy czwartek, pra dzisiaj sam tutaj u nas w Niemcach jest Dzień Ojca, bez to szli zarozki sam patrza, patrza i jedna pani tutaj ma fajer tylko i wyłącznie dał dla ojców. Taką balanga, blalanga dla ojców. A kaj to jest, to szczekajcie, już sam wam powiem.

Ja, moje rozdomy dzisiaj Heidla zaprosiła wszystkich ojców, fatrów, tatów, tatusiów, jak to jeszcze gadają, faterków, jak się tam kto chce do swojego ojca byle grzecznie odezwać, to tych wszystkich już jeszcze kto tam nie ma, to wartko zaprosimy tam do Heidle, bo Heidla dzisiaj stawio, no i no ja, fajer będzie ostry, no, toż patrzcie tam jako. Oczywiście nie, no, fatro, witam, ale też wszystkich słuchaczy tego radioka, kiedy sam siedzicie, no i wam też życzę fajnego, fajnego dnia. Ja, moi drodzy, jestem tak na wartko dzisiaj, tak niespodziewanie, no ci, co mnie znają, to wiedzą, kiedy jest tak, że jak siedzę, praje, doma patrzę tam, no, groty, mały bajtlik tam wyrobię, już jest słaby, to trzeba też wleźć i go zastąpić troszkę, pra, no toż ze mną niedługo, no, do godziny 16, aż przyjdzie nasz kierownik w zamieszaniu i będzie wam sam richtig mieszał, nie? No. Zo, dziękuję, tato, Dominika Janożyłka, podziękowania do wszystkich.

So, moi drodzy, fajnie, jak ktoś jeszcze taty, ojca, fatra, mopra, to jeszcze może z nim pogodać. No, tyż jak se to godo, i to jakieś piwko wypić, albo sznapsa, no tego już nie ma, no niestety tak tyż to jest, że no ja w naszym wieku mało kto już młodego ojca, pra. Ja, ale do tych wszystkich, co jeszcze żyją, tym wszystkim życzymy dużo, dużo zdrowia, żeby jak najdłużej jeszcze w zdrowiu żyli i oczywiście przy swoich dzieciach i wnukach te fajne dni, lata jeszcze spędzić mogli.

Ja, moi raz to mieli za wszystko, kochany tato, dziękuję ci. Trzeba powiedzieć, no jest tak, tak jest, w ogóle tak jest, pra, że mama jest mama, pra. Mama to jest coś innego jak tata, nie? Mama to bardziej pokazuje ta swoja miłość do swoich dzieci, pra. Ojce, trzeba prawda powiedzieć, kochają swoje dzieci i wszystko by do nich zrobili, wirklich, wszystko, ja. Ale oni inaczej kochają swoje dzieci. A każdy ojciec wie, są, jak to jest, pra. Za swoim dzieckiem też by do oknia skoczył. Wszystko by mu dał, czy to dziołka, czy synek, pra. Ale inaczej to pokazują. No. Ale jak się tak gada, kochają też swoje dzieci i to bardzo, bardzo mocno. So, jeszcze jeden koncert sobie mam od muzykantów. Rychty fajny kawałek. Dziękuję ci, tato, śpiewał to Łukasz, ja, a to muzykanty. No i po tym pogromie tak troszkę, nie, aż do godziny 16.

Zo, moi Rostomili, to było oczywiście do wszystkich tatów, do wszystkich fatrów, ojców, faterków. Ja na ten dzisiejszy dzień, kiedy tutaj w Niemczech jest Dzień Ojca, jest to trochę nie tak fajnie, że no tutaj jest Praha i no w innych krajach tych jeszcze, ale nie jest to internacjonalne święto, tak jak Dzień Kobiet jest internacjonalnym Dzień Pra. No ja, jest jak jest, tak się ktoś to ubzdurał, no i tak też to jest, pra. We Polsce Dzień Ojca też będzie. Zo. Okej. Jak coś chcecie, co byście chcieli posłuchać z jakichś kąsków muzycznych, dajcie po prostu znać, jak mam to wciepnę do mojej listy i zaraz poleci. A na razie, Gigi Henderson.

0: So, toż jak jeszcze kto chce, to już wartko na ta party się wybierajcie. A tam leją, a leją jak diobli.
1: Cała sala bawi się jak muzyczka.

Ja wiem, że dzisiejszy dzień też niektórzy spędzają nad wodą. Te ojcowie, nie taty, niektórzy idą się odprężyć od tej teraźniejszości, idą się rano nad wodę, po prostu rybki pochytać, no a po południu będą spędzać ten czas ze swoją familią, ze swoimi dziećmi. To teraz do tych wszystkich, co idą na ryby, no taki, co to mówię, bajery, no i po prostu rybo. A taka złota rybka za chwileczkę też jeszcze doleci.

Ja, moi drodzy, ja sam słyszę, że Beleka jest zimno, nie, w Prudniku też jest zimno, słoneczko niby świeci, ale jest zimno, w Kelnie zimno, wszędzie zimno, więc do tego trzeba powiedzieć, że ja, trzeba być ciepło piosenka, ja, a ciepło piosenka, no, mnie się wydaje, że daje ciepło, choć nie do przytulania, ale jest ciepło, bo zawsze Kasil jest ciepło, nie, i zawsze Kasil lato.

Za moje drodze odpowiedzą, jak się taki richtig stary kawałek od Gigi Andersona puścić. Sorry, nie Gigi Anderson, Franz Bauer.

słyszę. Ja, moi drodzy, jak to się gadało, jak to w piosence śpiewać, każdy może, nie każdy poradzi, nie, no ale każdy może, no kto chce, niech się pośpiewamy, posłuchamy Ósmy Świata Cud i Dawid Janiak.

So, moi drodzy, teraz tylko mam takie dwie albo trzy fajne piosenki o winie, a czemu? Ja wam powiem, bo może we wiadomościach, nie? No, wiadomości niesportowej, na wiadomościach słyszałem, że strasznie spadło picie wina w Europie, nie? Szczególnie w Niemcach strasznie spadło picie wina, w Polsce to już nie ma o czym gadać, bo tam jeszcze mniej piją, nie? No i narzekają właśnie ci producenci wina, że no ja, ludzie mają więcej wina pić, kurde byle, ale nie wody, nie? No i muszę powiedzieć, że czasami jak człowiek jest tam czy tam, już były takie przypadki osobiście, że tam był, nie pamiętam w jakim to było kraju, czy we Słowenii, czy kaś tam to było, że to nie jest do śmiechu, ja bo pamiętam, prawda? Czasami jak człowiek jest tam czy tam, już były takie przypadki osobiście, że tam był, nie pamiętam w jakim to było kraju, czy we Słowenii, czy kaś tam to było, że to nie jest do śmiechu, ja bo pamiętam, prawda? Flaszka wina

So, a jakby no kto chciał troszkę wina, nie całą flaszkę, nie całą butelkę, no bo wiadomo, to mogłoby być za dużo. Ale trochę wina też mamy, więc duet Karo, no do trochę wina.

0: Mein Herz will.
1: Oczywiście po tych rytmach wiecie co to jest. Sempre, ale w innym wykonaniu.
0: Heute Nacht nur von
1: Duo Deluxe.
2: Come vorrei.
1: Sempre,

So, ale też fajnie zaśpiewali Sempre, Sempre i z... O, kto tu wleciał? Martina Krivli. No to trzeba ją posłuchać.

So, moi raz to mili, po leciutku zbliżamy się do końca do takiego krótkiego występu z wami, słuchaczami. No, pora piosenek jeszcze wleci, no potem już też przybito, bo sam kierownik zawieszania.

Co, moje roztomieniowo życzę fajnego popołudnia z naszym kolegą Zdarkiem, który już za chwileczkę do was przyjdzie i będzie hostuke i gościu na antenie naszego Radia Larmo. No a potem, kto potem? A potem dalej będą grać, dalej, więc życzę wam jeszcze dzisiaj fajnego, richtig fajnego dnia. No i zapraszam na jutro, jak macie czas i chcecie jutro się ze mną spotkać. Jutro mamy piątek, godzina 20 wieczorem, 20:00. Jak coś, to zapraszam was na jutro. Zo, doczymcie się i do następnego usłyszenia.

Dzień dobry, tym razem ze studia w Meinerzhagen wita was Darek. Dziękujemy naszemu koledze Petrowi, który dał Bajtlowi wolne, mówi tak, ja siedzę sam w domu, coś bym porobił ciekawego, ja cośik fajnego posłuchał, cośik pograł, a wolne to się wpisuje i gram. I tak właśnie zrobił dzisiaj Petr za tą audycję, niespodziankę. Pięknie mu dziękujemy.

I to było właśnie fajniste granie, tak przy okazji właśnie tutaj niemieckie, w Niemczech święta Dzień Vatra, czyli Dzień Ojca, ja, bo przypominamy, że właśnie dzisiaj w Niemczech jest Dzień Ojca. I być może na dzisiejszych audycjach jeszcze do tego tematu będziemy wracać na kolejnych audycjach, a przypominam tym, którzy nie mają dostępu do ramówki, że troski przed nami. Nasza radiowa lista przebojów na bis, czyli powtórka tych piosenek, których ja poznaliśmy miejsca na naszej liście w niedziela. Lista numer 220, ja jestem z wami do godziny 18. O godzinie 18 zapraszam Was na dwie kolejne audycje. Pierwszą z nich o godzinie 18 właśnie zagra nasza koleżanka z Rybnika, czyli Ewa Figlarka, a od godziny 20 Jola z Prudnika. Na tę audycję już Was serdecznie zapraszam.

A zanim przejdziemy do naszej radiowej listy przebojów, to chciałbym piosenką podziękować Petrowi za dzisiejsze granie. W ogóle za to, że jest z nami. Będzie to cośik nowego, taka nowa płytka wyszła. Zweiherzen, ten zespół, ta grupa się nazywa, czyli dwa serca, jedna piosenka z tej płytki. Nie wiem, Peterku, wysłałeś do ciebie ta już płytka, co żech zgrał? Jak nie, to mi daj oczywiście znać, bo jak muzykę na radioku mamy, to się nią wszyscy tutaj dzielimy. A więc Zweiherzen już przygotowane, a później przechodzimy do naszej listy. Dzięki, Peter. No i pozdrowienia dla twojej Gabi.

0: Konsola pozdrowień na tej audycji również jest otwarta, o czym doskonale wie Adam z Lublińca, który na tych audycjach powtórkowych bardzo często, a w zasadzie na każdej audycji powtórkowej się pojawia. Witaj, Adamie. A Adam pisze tak: witam długo nieobecnego. Ja, Adam, praca. No niestety obowiązki są. Pozdrawiam wszystkich prezenterów i radiosłuchaczy, a z tego co pamiętam, Darku, ty też jesteś tatą, więc wszystkiego najlepszego, udanego fajrowania tam. Ja, Adam, jestem tatą, ale jak wspomniałem i ty też pewnie doskonale o tym wiesz, to jest święto Fatra, czyli ojca tutaj w Niemczech. My w Polsce zawsze obchodziliśmy innego dnia. A ponieważ moja córka była, ja tak, że tak powiem, urodzona w Polsce, to i tego dnia się właśnie święto taty obchodzi u nas. A teraz melduję się, Darku, na powtórce i oczywiście słucham. A na koniec poproszę o tradycyjny zestaw piosenek. Co do tradycyjnego zestawu piosenek, to Adam, ja cię proszę, zaproponuj dwa utwory, dwa tytuły, które chciałbyś dzisiaj usłyszeć. A nie wiem, Darku, czy Gabi ci wspominała, że ja byłem na Festiwalu Muzyki Alpejskiej w Radzionkowie. No proszę, proszę. Gdzie miałem okazję poznać Teo i Si. No i cóż, Adam, cóż ja mam ci powiedzieć, znowu musiałbym się powtórzyć, że ja ci bardzo zazdroszczę, że mieszkasz na Śląsku i masz możliwość i czas właśnie odwiedzać takie wspaniałe występy. Fajnie! I nawet, szczerze mówiąc, wiem, kto by się bardzo ucieszył z takiego występu i poznania Teo i Si. No ale... No cóż, tak jest, jak jest. No to Adam, jak jesteś z nami, to życzę ci miłego słuchania tych piosenek, które lubią nasi słuchacze, na które głosują. A w tym tygodniu mamy listę numer 220 i tutaj już można powiedzieć, znaczy to już wiadomo jest, że na miejscu 7 mieliśmy utwór, który był 10 tydzień na liście, tam mamy wolny plac. Mamy też jeden utwór, który jest 9 tydzień, a więc ostatni tydzień, kiedy można na niego zagłosować. No i oczywiście 5 piosenek w poczekalni. Kto nie mógł wysłuchać audycji Listy Przebojów w niedzielę, zawsze w czwartki ma taka możliwość i przypomnienie sobie, oprócz to zobaczenia oczywiście na stronie listy i zagłosowania, przypomnienie sobie w całości tych fajnych piosenek. No to cóż, zaczynamy naszą radiową Listę Przebojów na bis.
1: Radio internetowe z twoją ulubioną muzyką.

0: Zapraszamy na listę przebojów. 5, 4, 3, 2, 1. Lista przebojów. Dziesiąte.
1: Witamy w Radiu Lat.
2: Na miejscu 10 i 8 tydzień na liście jeden z największych hitów Dawida Janiaka, Jesteś jak wiosna.

0: dziewiąte.
1: Z miejsca siódmego na miejsce dziewiąte spadła w niedzielę piosenka od Janiny Libery Na skrzydłach motyla.

0: Aneta i Norbert, Marzenia zmieniają nasz świat. Świetny duet z Opolskiego, których piosenki doskonale znacie. I kolejny zespół na miejscu siódmym, Mateusz Troll i Przyjaciele, doskonale znani przez naszych słuchaczy, słuchaczy Radii Śląskich, bo to przecież ja. Bardzo utytułowany zespół, włącznie przede wszystkim z liderem grupy, czyli Mateuszem Trollem. Ich piosenka Szczęście w miłości na naszej liście gościła 10 tygodni i zgodnie z ostatniego tygodnia głosami uplasowali się na miejscu siódmym, niestety 10 tydzień, więc zgodnie z naszym regulaminem w tym miejscu mamy wolne miejsce. 10 tygodni na liście i wtedy niezależnie od miejsca, które zajmuje dany utwór, piosenka opuszcza naszą listę. No tak, żeśmy ustawili na początku i tak mamy właśnie miejsce siódme. Mateusz Troll i Przyjaciele, Szczęście w miłości. A ja, Adam, mówi, już dziękuję za propozycję tradycyjnego zestawu. Już wiem, jakie piosenki dzisiaj Adam nam zaproponuje. A my słuchamy miejsce siódme.
1: Siódme.

0: szóste.
1: Edek Dworniczek, znany wcześniej z występów w popularnym zespole Blue Party, a teraz utwór od jego debiutanckiej płyty Moja Nadzieja u nas na miejscu szóstym.

0: piąte.
1: Aktualnie miejsce piąte, spadek z miejsca trzeciego, drugi tydzień na liście. Dancing Band oczywiście to Krzysztof Ciesielka, założyciel, no i ten utwór chyba jeszcze śpiewa z Natalią. Obecnie występuje z Angeliką.

0: czwarte.
1: 9. tydzień na liście. Zespół, który tworzy małżeństwo Klaudia i Hendryk, Press Cover Echo. Dziękuję Ci, że jesteś tu.

A ponieważ na audycjach powtórkowych naszej listy gościmy zawsze Adama, który jak to Adam, z naszymi słuchaczami dzieli się informacjami o tych wykonawcach i wydarzeniach muzycznych na Śląsku. I Adam właśnie napisuje nam tak. A ja się właśnie dowiedziałem, że Preskauer Echo pojawi się w ten weekend na dwóch imprezach z cyklu Szlagierowo i z humorem, czyli koncert z okazji Dnia Matki. W sobotę wystąpią w Nowym Tomyślu, a w niedzielę w Poznaniu. A jak ktoś ma ochotę posłuchać tego sympatycznego duetu, czyli duetu Preskauer Echo, to bilety, tak jak Adam podpowiada, są dostępne w serwisie kupbilecik.pl. U nas na liście z utworem Dziękuję Ci, że jesteś tu. Ten duet jest 9. tydzień, a więc to ostatni tydzień, kiedy można na tę piosenkę zagłosować, do czego bardzo Was zachęcam. Głosy można oddawać aż do niedzieli. A przed nami teraz 3 miejsca na podium. I na miejscu trzecim ta trójka utworów rozpoczyna Andrzej Skaźnik, jakże doskonale znany i bardzo związany ze śląską sceną muzyczną, i kompozytor, i wokalista, i tekściarz. Andrzej Skaźnik z utworem Cudne Dni, 3. tydzień na naszej liście i niestety w tym wydaniu listy i w spadeczek z miejsca 1 na miejsce 3. No taka konkurencja była, tak głosy oddawaliście. Miejsce 3, Andrzej Skaźnik, Cudne Dni.

drugie. A miejsce drugie, tak jak w tamtym tygodniu, czyli też czwarty tydzień na liście, Weronika, słowa to słowa.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Witam też na audycji powtórkowej Zbyszka Halembę z Rudy Śląskiej wraz z ekipą, wraz z Marysią i sąsiadami tym razem. Witajcie. A napisane tu mam na konsoli tak. Dzień dobry, witamy szefa na powtórkowej liście. A witam, witam. Jesteśmy na działce. No a gdzież by indziej, na działeczce? Oczywiście, że tak. I sąsiedzi obok też słuchają i też proszą o zestaw dwóch fajnych kawałków dla starzyków. A to coś ich będzie, na pewno coś ich będzie do wyboru, do koloru. Więc ciebie Zbyszku i sąsiadów zapraszam do dalszego słuchania audycji, bo na pewno coś ich dla siebie też znajdziecie, a ja też coś ich tutaj w tych naszych szufladkach, kuferkach wynajdę dla was, specjalitet takie. A teraz pozdrawiamy serdecznie ciebie, jak i całą załogę radia oraz kierowniczkę. My tutaj jesteśmy, słuchamy dalej, dzięki. A ja też dziękuję za to, że jesteście, że daliście znać, bo to wtedy tak o wiele, wiele lepiej jest, nie? Nie tylko słuchacie, ale też dajecie znać, że jesteście i człowiek od razu, ja wie, że nie mówi tego wszystkiego tak do luftu, nie? A teraz was i wszystkich zapraszam do wysłuchania piosenki, która w tym wydaniu listy jest na miejscu pierwszym i trafiła tutaj dzięki głosom naszych słuchaczy od razu prosto z poczekalni na miejscu pierwszym. Proszę was, Arkadia Band, przyjaźń cierpliwa jest. I w tym utworze będziemy mieli okazję, możliwość usłyszenia głosu Bogdana Morawca, który niestety w 2020 roku już zmarł. Ale Arkadia Band nadal oczywiście działa, nadal nagrywają, koncertują. A u nas dzisiaj Arkadia Band, przyjaźń cierpliwa jest, miejsce pierwsze.
3: Miejsce pierwsze.

Ja, Adam mi tutaj podpowiada, w zasadzie też się pyta. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem informację, którą Darku powiedziałeś o Bogdanie. Z tego, co ja wiem, to Bogdan odszedł z zespołu Arcadia Band. No ja tą informację, że odszedł z zespołu Arcadia Band, mogę też potwierdzić z tych informacji, co mam. A co do tego drugiego, o co pytasz, to wiesz co? No właśnie, internet niby potęgą jest i basta, ale może właśnie gdzieś te informacje były i ja no niestety z tego, ja, trzeba to będzie zweryfikować. Dzięki ci, Adam, za zwrócenie uwagi. A w sumie to powiem też tak, ja przy okazji też, że obserwując pewną stronę, taki ten ranking taki, nie, tą zieloną stronę, tam też są informacje o wykonawcach. Już wiele razy się złapałem na tym, że te informacje o wykonawcach tam, a to jest duży portal, są bardzo, ale to czasami bardzo, bardzo nieaktualne. Na przykład zespół się rozpadł, tam widnieją inne informacje, albo właśnie ktoś odszedł z zespołu, a tam dalej wiszą te informacje. Szkoda, że ja. Można się łatwo naciąć, opierając się na tych informacjach, bo wtedy będzie miało się nieaktualne. Dobrze by było, żeby ktoś, na przykład taki ktoś jak Adam, nad tym czuwał, ja, i dał autorom tej strony tych informacji znać. Dzięki ci, Adam, za zwrócenie uwagi. Ja, ciekawe, do czego dojdziemy. A my w każdym bądź razie doszliśmy troski do naszej poczekalni listy przebojów i tam, jak zawsze, mamy 5 propozycji zgłoszonych przez naszych słuchaczy. A po poczekalni zajmiemy się dzisiejszymi propozycjami, zestawami od słuchaczy, od Adama i od słuchaczy z Rudy Śląskiej. Najpierw poczekalnia, a w poczekalni co usłyszymy dzisiaj? No i można zagłosować w tym tygodniu. Duet Karo, powiedz mi, grupa Fest, Jedno Serce Mom, Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie Zmienię Się, Baciari, Kapela Górole, Hej Góralu, Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański, Graj Muzyczko. I tak w sumie troski zauważyłem, że zebrały nam się utwory nie od pojedynczych wykonawców, ale śpiewane w duecie czy też w grupie. I też utwory, ja i za to wam dziękuję słuchaczom, którzy zgłaszają piosenki, nie tylko te nowe, ale również te, do których wracamy z pamięcią. Zaczynamy od duet Karo, powiedz mi, a potem grupa Fest, Jedno Serce Mom. Propozycje w poczekalni naszej radiowej listy przebojów.

Duet Karo, powiedz mi, grupa Fest, Jedno Serce Mom, czyli dwie propozycje w poczekalni naszej listy, za chwileczkę kolejne, a ja już witam jak kolejnych gości, ale ja muszę to jakoś podzielić. Najpierw informacje jeszcze od Adama z Lublińca, który jak to zwykle podpowiada nam o wykonawcach i występach. Słuchaliśmy duetu Karo, powiedz mi, a Adam podpowiada nam, że duet Karo wystąpi w Tychach w tą sobotę podczas tyskiej seniorady i tam jest wstęp wolny. Będzie to w Parku Miejskim Solidarności w Tychach. Od godziny 16:30 rozpoczynają się występy w sobotę w Tychach i tam będzie można duetu Karo między innymi posłuchać. Dzięki, Adam, za informację. Zanim przejdziemy do kolejnych piosenek z naszej poczekalni, to ja jako wstęp przeczytam część wpisu od Gabi z Kelnu, która też z nami dzisiaj jest. Gabi napisała tak: buziaczki, Darku, dziękuję, pozdrawiam was obu serdecznie, ja, czyli też buziaki muszę się podzielić z Gabi swoją, dobrze. Jak zwykle pozdrowienia lecą do wszystkich dąbów, gdzie tylko radia słuchają, ukłony i serdeczne pozdrowienia dla całej załogi radiowej, Darku. Za pozdrowienia pięknie dziękujemy, za buziaczki też dziękuję. Dalsza część wpisu po tych kolejnych piosenkach z naszej poczekalni, bo teraz i ciebie, Gabi, i ciebie, Adamie, i też tych, którzy na działeczce w Rudzie Śląskiej są, zapraszam i wszystkich słuchaczy zapraszam do wysłuchania kolejnych utworów z poczekalni. Być może też zagłosowania jeszcze do niedzieli. Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się, Baciary, kapela Górole, Hej Góralu i nowość, która pojawiła się w niedzielę jako propozycja, Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański, Graj muzyczko. Zapraszam do wysłuchania tych fajnych piosenek, a być może też i do oddania głosu na nie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: I jeszcze dwie ciekawe informacje od Adama z Lublińca, zanim posłuchamy kolejnego utworu, piątego utworu z poczekalni. Baciary. Przed chwileczką słuchaliśmy Baciarów i kapeli Górolu, Hej Górolu. A Adam mówi nam, że Baciary jeszcze dziś nawet zagrają w Zakopanem, jutro w Bielsku Białej, w sobotę w Skurczu i Bułkowcu, a w niedzielę w Ostródzie oraz Kisielicach. A za tydzień, w czwartek, znowu w Zakopanem. Ja, bogaty ten kalendarz koncertowy mają Baciary, no faktycznie. A co do grupy Fest, u nas jedno serce mom, a grupa Fest, czyli Mirka, Sabina i Kuba, czyli lider tej grupy, ze swoją kabaretową biesiadą śląską pojawią się już jutro w Górze, w Domu Kultury, w sobotę w Grabowie nad Prosną, a w niedzielę w Barcinie. A bilety na ich występy są w serwisie kupbilecik.pl. Dobry humor gwarantowany, tak dopisał Adam z Lublińca. A to fakt. Grupa Fest, ja jak najbardziej myślę, że warto wybrać się na te występy. Wszystkie informacje, tak jak Adam podpowiada, w serwisie kupbilecik.pl. A teraz Graj Muzyczko, czyli Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański, czyli piąta propozycja w naszej poczekalni i za chwileczkę dalsza część, a w zasadzie też i pytanie od Gabi z Kelnu.

0: Ciao, ti allarmo.
1: Piąta propozycja w poczekalni listy. Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański, Graj muzyczko. A dzisiaj muzyczkę jeszcze będziemy mogli słyszeć od godziny 18 na audycji naszej Ewy Figlarki, godzina 18, i od godziny 20 na audycji Joli Sprudnika. Na tę audycję serdecznie Was zapraszam. A teraz ja. Pytanie od Gabi z Kelnu. Bo Gabi pisze tak: ja to tak od niedawna głosuję na listę, a zainteresowała się tą listą i Darku, wytłumacz mi proszę, a co się dzieje z tymi piosenkami, które po 10 tygodniach opuszczają listę przebojów? Jak to wygląda? Ano, ja, te piosenki opuszczają listę, ale nie opuszczają naszych zasobów, trafiają do specjalnych kuferków naszych prezenterów ze znakiem jakości Q, czyli piosenki, które bardzo się podobają naszym słuchaczom. I dlatego można te piosenki na pewno usłyszeć na audycjach naszych prezenterów, czy też Bajtel. Ja, Bajtel, oj, ten to szybko się tymi piosenkami opiekuje i dalej je gra. A jak wygląda roczne podsumowanie tej listy? A no, roczne podsumowanie tej listy to zależy. To zależy, jak Darek ma czas i humor, czy zdąży przygotować. Ja, bo tych piosenek w ciągu roku, każdego roku tyle się przewija, że potem trzeba coś ich wybrać. I za każdym razem jest inaczej. Albo piosenki grane są po ilości zdobytych głosów, albo po miejscach, które zajęły, albo po tym, jak długo na liście były. Naprawdę, tutaj żadnego klucza nie ma. Może to były głupie pytania, ale jak już pisałam, jestem nowicjuszem w tej dziedzinie. Nic nie szkodzi, Gabi. Kto pyta, nie błądzi. No to jo, jeszcze raz życzę fajnego wieczora wszystkim, a tatusiom wielkie dzięki za ich wkład w wychowanie naszych pociech. Ja, bo to dzisiaj właśnie jest dzień Fatra. Mój tato już nie żyje, ale pozostaje mi zaświecić świecę i pomodlić się za niego. Mam jednak wspaniałego ojca koło mnie i to szczęście z nim żyć i dzielić te troski życia codziennego, które, jak każdy wie,

bardzo dobrym. Ja, taką zrobiliśmy teraz reklamę Fatrowi Petrowi. No a teraz buziaczka dokładam i słucham dalej. No to troski Gabi, wiesz co, zrobimy tak, że zagramy piosenkę dla tych wszystkich naszych fatrów, ojców, tatuśków, ja, a niech posłuchają, jak o tych relacjach między dzieckiem a ojcem śpiewa Ania Drabek w utworze Fater. I jak już jesteśmy przy piosenkach też o fatrach właśnie i o starzykach, to spełnię troski życzenie naszych słuchaczy z Rudy Śląskiej, którzy chcieli posłuchać jakiś zestaw dwóch fajnych kawałków dla starzyków. To do tego Ani Drabek Fater dodaje właśnie piosenkę o starzykach i dokładnie o takim tytule. Starzyk, zaśpiewają szwarne Karlusy. I o seniorach też coś ich będzie. Senior górą, Danuta Wiśniewska. I tak zrobił nam się fajny zestaw muzyczny. Zapraszam wszystkich do jego wysłuchania.

I to były piosenki do wpisu Gabi i do wpisów naszych słuchaczy z Rudy Śląskiej. Ja już informuję, że konsolę pozdrowień zamykam. Dziękuję tym, którzy dzisiaj nas odwiedzili poprzez konsolę pozdrowień, czyli słuchaczy z Lublińca, Rudy Śląskiej czy też Kelnu, a stały zestaw muzyczny dla naszego Adama to piosenki dzisiaj przez niego wybrane. Kobiety na walizkach, Maskarada i Tomek Koral, Byłem Aniołem, Stróżem Adam, dzięki za garść informacji. Powolutku audycja kończymy. Jaleca konsolę pozdrowień zamykać, bo przeca o godzinie 18:00 Stereo Radia przyjmuje Rybnik, czyli nasza Ewa Figlarka.

Było tyle radości, wszystko miało swój sens. Teraz pytam sam siebie, czy zatrzyma coś mnie. Wciąż pamiętam twe oczy, zapach i każdy gest. Teraz pytam sam siebie, czy zatrzyma coś mnie.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za waszą dzisiejszą obecność na mojej audycji Lista Przebojów na BIS. I zapraszam na kolejne audycje dzisiejsze na radiu już za parę minut, na audycję Ewy Figlarki na godzinę 20, na audycję koleżanki Sprudnika, czyli Jola Sprudnika, godzina 20. A troski, ja dwie piosenki mam jeszcze przygotowane. Będą to kafliki, fajną piosenką właśnie na dzień dzisiejszy. Fater, taki tytuł tego utworu jest. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim fatrom. A ta druga piosenka, to ją kieruje do naszej Ewy na dobry początek jej audycji. Będzie to zespół, który nazywa się Daj to głośniej. Ja życzę takiej fajnej, głośnej muzyki, a ten utwór też można powiedzieć jest o tacie, ale o takim tacie, który męczy swoje dzieci muzyką disco polo. Dowcipna, fajna piosenka. Ewo, tobie troski już za chwileczkę oddaję stery radia. Życzę miłej audycji wam wszystkim. Miłego wieczoru na audycjach moich koleżanek. Do usłyszenia, mówi wam Darek.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja. Polska stacja.
0: Radio Larmo. Polska stacja.
1: Stacja Radio Larmo.
2: Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem figlarka.

Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Witam was, drodzy słuchacze. Witam. O zdrówko pytam. Każdego z osobna. Ciekawe, kto mi odpowie. Ja witam was. Witam cała nasza ekipa radia. Moje koleżanki i kolegów radiowych. Witam nasze szefostwo, naszą Gabi i Darka. Darkowi dziękujemy za przeprowadzoną powtórkową listę przebojów. Też dziękuję mojemu koledze redakcyjnemu, naszemu Petrowi. Też właśnie grał przed naszym Darkiem. Więc dziękuję wam za czas poświęcony. No i życzę teraz i Darkowi pozdrowienia dla Gabi i naszemu Petrowi też pozdrowienia dla Gabi. Ja życzę wam fajnego wieczoru i dla was, dla każdego coś miłego. Ja wybrałam tak, do Darka wybrałam Samantę Fox, Taczmy, coś tam. A dla Petra już szukam, ale na pewno też coś będzie, więc słuchamy i już, no.

No i to była piosenka w podziękowaniu też do naszego prezentera Petra. A teraz, kochani, dochodzimy dalej i co robimy? Co robimy? No nic nie robimy, tylko Figlarka chciałaby złożyć życzenia naszym dzisiejszym solenizantom, którzy dnia dzisiejszego obchodzą swoje urodziny, imieniny, rocznice ślubu. Ale też, jak właśnie tutaj słyszałam, że jest dzisiaj w Niemczech Dzień Taty, więc wszystkiego najlepszego życzę wszystkim tatom tam w Niemczech, bo u nas w Polsce jest 23 czerwca. Ale to nic, kochani, to nic, to się wszystko da załatwić. Więc teraz będzie piosenka zespołu Arvid, nie? A potem będzie piosenka coś właśnie dla taty w Niemczech właśnie. A wybrałam Arcadia Band dla ciebie, tato. Więc te dwie piosenki się teraz pokręcą. A ja, kochani, konsolka, jak wiecie, zaraz zobaczę. Ale chyba tak. Jest otwarta. Tak, jest otwarta. Więc zapraszam, jeżeli ktoś coś. A my już lecimy właśnie z tymi dwoma piosenkami.

Ajo. Ja. Ja by chciała teraz, póki jestem przy mikrofonie, to chciałabym po prostu powitać nowo przybyłych słuchaczy. Witam Was z tej strony Figlarka i Figlarka Segra do godziny 20, a już teraz gorąco zapraszam na audycję naszej prezenterki, mojej koleżanki redakcyjnej Joli na godzinę 20. To tyle, kochani. Tak? To tak, wszystko już mam pozałatwiane, to jadę dalej. A teraz, żeby nam się tak fajnie siedziało, albo stoło, to dla Was pozdrowieniami właśnie ode mnie, życząc Wam już miłego wieczoru. Ja Wam powiem, ja tu na laptopie widzę, że to u mnie jest 17 stopni, nie wiem jak tam u Was, no. Dzisiaj niby tak było fajnie, ale był zimny, zimny wiatr i było zimno, o tak. Ale było w słońcu ciepło, ale było zimno. I wszystko, kochani, wiecie, ja bym to tak przetłumaczyła z onego na nasz, jak to się go do niej jakoś tak to się te przetłumaczy, nie. No, i żeby nam się tak fajnie tu się działo, to Jowo może coś puszcza takiego na rozruszanie. No, tylko Figlarka, ty uważaj, bo jakbyś tutaj tańczyła se na tym fotelu moim kaczuszki, to bych miała kaczuszka, ale zaraz na podłodze chyba. Dobra, już więcej nie godam.

I drodzy słuchacze, zanim dojdziemy do kolejnej piosenki, bo mamy czas jeszcze, nie? Jakby nie było, jest 18:28, kaj tam 20. Więc w takim przerywniku ja wam poczytam dowcip. Mąż wyciąga żonę na dwór i mówi: zobacz, kochanie, jaki piękny dzień. I co z tego? Mówiłaś przecież, że któregoś pięknego dnia mnie zostawisz. Więc

No kochani, jestem właśnie przed chwileczką. Zadzwonił mój tata, więc trzeba było odebrać i się zapytać, czy coś się nie dzieje, więc was przepraszam, że ten podkład tak troszeczkę dłużej grał, ale już jestem i będziemy, kochani, czytać kolejny dowcip. Coś mi tak przyszło dzisiaj na te dowcipy. Córka dzwoni do matki. Mamo, pokłóciłam się z mężem. Chcę, by gorzko tego pożałował, więc jadę nocować do ciebie. Matka odpowiada, zaczekaj, jeśli ma gorzko pożałować, to raczej ja przyjadę nocować do ciebie. Myślę, że 2 tygodnie wystarczą, więc jadę dalej. Zespół Oxford Duo, gorzko, słodka, miłość.

A ja sobie, kochani, tutaj tak sobie, tutaj, nie, ja sobie tutaj tak siedzę, nie, szukam sobie tych dowcipów i tak w ogóle i piosenek, tak, co tutaj mi tak jeszcze wejdzie, a tutaj na konsoli są wpisy, więc ja już będę grzeczna, na razie to odstawię, choć chciałam z kolejnym wpisem, piosenką zategować się, czyli czytać. To teraz witam, kogo ja tutaj witam na konsoli. Witam Petra Skeln, kochani. Wiecie, kto to jest Peter Skeln? Ja? Wiecie, na pewno wiecie, nie? Bo ja wiem na przykład. Ja. To jest mój kolega redakcyjny, a wasz prezenter, nasz właśnie Peter Skeln. Więc Peter, witam cię tutaj. Tutaj cię teraz witam, bo tam cię witałam, nie? A teraz cię tutaj witam. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam twoją żonę Gabi. Gabi, jeżeli słuchasz, halo, to jo. Ja. Ja was tam witam, fajnego wieczoru. Wieczoru, ja, bo to już jest ta godzina. Bo ja czasami po prostu nie wiem, o której ogrom, nie? Bo czasami to może być z rana, a godą miłego wieczoru, a to będzie ranek. Ale mało kiedy się rano gro, więc okej. Jak powiem w popołudnie o 16, że miłego wieczoru, no to ten wieczór będzie za chwilę, nie? No, coś też się nic nie dzieje. Dobra. No, figlarka się nagodała, a nic nie przeczytała, więc teraz się już czytam, teraz się czytam. Ja. A Peter Skeln pisze tak. Witam cię sam, figlarko, no ja też cię witam. I pozdrowią serdecznie. Jak też wszystkich słuchających, no to wiele sam nie byda krzkryflą, bo słysza, że sam tyż wice godosz. To tyż posłucham, co tam moż we tym kopferku. Peter, jak ty piszesz, kurka, kopferku. Ja se język uzłomianu. Mono się tyż w toś podzieli, jakimś wicem to będziesz miała weseli. No to już sam nie byda, ba la la la. Nie, ba la. Peter, ja cię normalnie uduszę. Balamoncio. Balamoncio. O. Ja będę musiała litery składać. I się straca. Ha, ha, ha. No toż jeszcze ci życzę fajnej i wesołej audycji. Więc Peter, ja ci dzięki za ten wpis, aleś mnie tu troszeczkę tak nauczył właśnie, kurczę, tak czytać, nie? Po tym Śląsku. Więc nie wiem, jak ja chyba na 3 minus dałam, ale trudno. Więc pozdrawiam od ciebie wszystkich słuchających. No i jo ci tam coś wybrała do wpisu, a potem jo ci coś tam wybrała ode mnie dla ciebie. Więc za wpis dziękuję i już nie będę gadać, tylko będę cicho siedzieć. A piosenki polecam. Jedna do wpisu, a jedna ode mnie dla ciebie.

A ja już przechodzę do kolejnego wpisu i witam na konsoli pozdrowień Georga z Köln. Więc Georg, witam Cię, witam. Ja już właśnie też już byłeś kilka razy, no nie wiem czy dwa, albo się mylę, albo nie, ale wiem, byłeś. Witam Cię bardzo milutko, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, życzę miłego wieczoru, smacznej kolacji, dobrego humoru i wszystkiego naj. Dobra, koniec, kropka. A teraz figlarka się już nagądała na ten początek, a teraz wejdziemy w ten środek. Nie. Georg Sken pisze tak. Piszesz tak. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, figlarko. W nawiasie fajnie to brzmi. Nawias zamknięty. I pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. W ten wyjątkowy dzień ojca życzę wszystkim tatusiom i tym młodym, i tym doświadczonym, i tym, którzy dopiero uczą się w tej wyjątkowej roli samych pięknych chwil, rodzinnego ciepła i mnóstwa powodów do dumy z dzieci. Taka ma refleksja. Tatusiów też urodziły mamusie. Jestem ciekawy, co na to inni słuchacze. Miłego świętowania w kręgu rodziny i dzieci. Podoba mi się, figlarko, że powiedziałaś, zadzwonił mój tata, a nie mój ojciec, bo to wielka różnica. Pozdrawiam cieplutko z chłodnego Köln, Georg. Ja śle pozdrowienia właśnie od naszego Georga, nie wiem, czy ja to dobrze mówię, czy nie, z Köln. Więc Georg, fajnie tutaj to napisałeś i powiem Ci tak, zawsze właśnie tata był tatą, a na mamę zawsze, już świętej pamięci teraz, ale mówiłam mamusia. Tak to było, no. I tak będzie do końca. Tata wprawdzie już ma też 86 lat, ale jeszcze po prostu sam funkcjonuje. No i jeszcze czasami, to powiem Wam tak szczerze, on 3 kilometry, 4 zrobi na kijkach, a ja mam biedę zrobić. No tak. Tak to jest. No. Dobra. Figlarka nagadała się. Więc Georg, ja bardzo jeszcze Tobie raz dziękuję za ten wpis. Piosenka będzie właśnie do wpisu taka coś, piosenka o tytule Za ojcowskie serce, a później ode mnie dla Ciebie, Georg. Wybrałam piosenkę. Jaką wybrałam, to posłuchasz. Na razie nic nie powiem. No, dziękuję i słuchamy.

Teraz, Georg, dla Ciebie ode mnie w podziękowaniu za Twój wpis wybrałam, przepraszam, ja się już przejęzyczam, więc Georg, dla Ciebie ode mnie zespół Fantazy, coś tam, coś tam.

to ja, dymy dali z kolejnym dowcipem, którym figlarka poszukała tutaj tak na szybciutko. Słuchajcie, kochani, żona wściekła na męża, dzwoni na jego komórkę. Gdzie ty się szwendasz? On na to spokojnie. Kochanie, czy pamiętasz ten sklep jubilerski, w którym ci się spodobał ten złoty naszyjnik z perełką? Ależ oczywiście, misiu, spuszcza z tonu żona. No to jestem w knajpie obok.

To kochani, jedziemy, ale zanim dojedziemy, będziemy dochodzić do kolejnego wpisu, to mamy godzinę 19.10, teraz wpadło, więc kochani, za niecałą godzinkę już za stery radyjka, bo o godzinie 20 wejdzie nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna, a wasza prezenterka właśnie Jola, więc gorąco zapraszam na jej wieczorną audycję. A teraz już mam tu kolejny wpis, a wpisała się Gabi z Kelnu, więc Gabi z Kelnu, chyba słyszałaś, że ja właśnie cię tam pozdrawiałam, więc fajnie, że jesteś. Życzę ci dużo zdróweczka, dużo uśmiechu, no i fajnie, że jesteś. A piszesz tak. Jestem figlarko, jestem, tylko że w kuchni słucham. Przygotowuję kolację, tak więc pozdrawiam ciebie z twoją rodziną, twoich kolegów redakcyjnych i wszystkich słuchaczy. Ja już piszę, to zagraj proszę dlatego za ścianą fajną piosenkę. No i wiesz, taka od serduszka. Buziaczki zostawiam, no w końcu Gabi ktoś mi buziaczki posłał, no. Już do kuferka poleciały, a ja bardzo dziękuję, ale piszesz dalej tak. Fajnego wieczora życzę i idę kończyć kolację. Więc ja, Gabi i Pytrze i ową życzę tam smacznej kolacji, żebyście porządnie pojedli. Ja ta jak figlarka pojadła, tak. Troszkę za prędko, nie? Ale pojadła. Potem będzie druga kolacja, ale to troszkę później. No i tak. Aha. No i Gabi, ja tak na szybciutko, wiesz, wyszukała, chciała coś takiego fajnego właśnie od ciebie dla twojego męża właśnie Pytra posłać wam fajną piosenkę. Nie wiem, ja już jej dawno nie. Ale zobaczymy, co tutaj będzie. A potem będzie piosenka jeszcze tako dla wszystkich słuchaczy, dla całej redakcji, no i dla mnie ciut z moją rodziną, którą też wzajemnie, Gabi, pozdrawiam też twoją. No już figlarka tyle niegody i no puszczę piosenki. Dobra, figlarka się poprawiła, więc Gabi z Kelnu, mąż tu piosenka i ta piosenka leci od ciebie do twojego męża Pytra.

A teraz się kręci piosenka od Gabi z Kennu dla wszystkich słuchaczy i dla całej redakcji. A jeszcze raz, Gabi, bardzo Tobie dziękuję.

Dobrze wiesz, że z miłością w życiu jest o wiele piękniej. Całym swoim sercem chcę być blisko ciebie. Zaczynam już od dziś.

Ja tak, drodzy słuchacze, patrzę na zegarek, mamy 19:20, to jo, za 15 minutek, dokładnie, za 15, zamykam konsola pozdrowień. Jeżeli ktoś jeszcze ma na coś ochota, na jakiś wpis, to jeszcze zdąży napisać, nie jeden, ale 5, więc kochani, to tyle. No i jademy dalej, jademy z dowcipem, kolejny mi się tutaj trafił, więc posłuchajcie, no. Wraca wnuczek ze szkoły, patrzy, a jego dziadek siedzi bez spodni na ganku w bujanym fotelu. Dziadku, czemu nie masz spodni? Ale dziadek milczy. Dziadku, pytałem, czemu nie masz spodni? Dziadek się trochę zmieszał i cichutko powiedział. Wczoraj siedziałem bez koszuli i mi cały kark zesztywniał, a dziś był babci pomysł.

No i jeszcze coś, ale o tym sza. Jedno małe coś.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Polecimy z Blu-ray, gdzie mi uciekasz? I za chwileczkę czytamy kolejny wpis, ponowny wpis od naszej Gabi z Kelnu. A ja witam nowo przybyłych słuchaczy, witam was jeszcze przez pół godzinki i 4 minutki, figlar. Gdzie mi uciekasz? Blu-ray.

Drodzy słuchacze, 19.30, za pół godzinki za ster radyjka wejdzie nasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Jola Sprudnika. Gorąco zapraszam na jej wieczorną audycję. A ja już tu wkraczam na konsolę i witam ponownie naszą Gabi z Kelnu. A Gabi z Kelnu pisze mi tym razem tak. Och, figlarko, ślicznie dziękuję za richtig fajną piosenkę. Nawet sobie zatańczyliśmy, co do kolacji. To dzisiaj ubogo, bo siedzieliśmy cały dzień w domu, więc tych kalorii mało się spaliło. Tak, więc jarzyny, pieczarki zapiekane z jajkiem, smoki. Więc smoki, Gabi, już poleciały do kuferka. Ja ci powiem, ja tam też mam licho w tym moim tym. Kuferku, no trudno, no co mam, to mam, tego nikomu nie oddam i nie będę dzielić, to wszystko będzie moje, nie dam nikomu, więc dziękuję Ci za te cmoki, cieszę się, że Ci się piosenka podobała, ja Ci powiem, no do południa mnie też już nie było, tak, zaliczyłam sobie fryzjera też, a co tam, więc no i tak było, no. I teraz do Twojego wpisu, Gabi, wybrała chce piosenka taką fajną. Myślę, że fajną, nie? No. Ja? Fajno, Gabi? Myślisz? Ha? Ja. No nie wiem, czy Ci się spodoba, ale jo, z dobrego serca właśnie ta piosenka Ci wybrała. Zostań w mym sercu. A śpiewa to Jan Bawar. Więc Gabi, dziękuję za kolejny wpis.

a na konsoli pozdrowień. Zostały mi tutaj jeszcze 3 wpisy. Witam bardzo milutko nasze szefostwo, naszą Gabi Darka. Witam też Piotrka Zyry. I witam tutaj jeszcze ponownie Georga Skeln, więc tu są 3 wpisiki zostały na konsoli, a ja już szybciutko je czytam. Witam właśnie Gabi Darka. Witam Was bardzo serdecznie, Gabi Darku. Radosnego wieczoru Wam życzę, smacznej kolacji, bo myślę, że ście już amu zrobili, nie? Chyba tak. No, to ale życzę Wam smacznego, bo może dzisiaj jest opóźnienie, może troszkę później. No i piszecie mi tak. Figlarko, wszystkim słuchaczom życzymy radosnego spędzenia czasu z Radiem Larmo. Wszystkich gorąco pozdrawiamy. Dzisiaj u nas jest dzień taty, więc ta droga wszystkim ojczulkom, tatusiom albo fatrom życzymy wspaniałych chwil spędzanych z ich pociechami, tymi małymi i tymi dorosłymi, wielkimi, wszystkiego najlepszego. Figlarko, poprosimy o dołączenie piosenki do wpisu i do życzeń. Dzięki i do miłego zaś. Więc ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radyjka Larmo. I składacie życzenia właśnie dla wszystkich tat, wszystkich ojczulków, tatusiów i fatrów. I życzycie im wspaniałych chwil spędzanych z ich pociechami, tymi małymi i tymi dorosłymi i wielkimi. Ja tak szybciutko do wpisu daję piosenkę Chris Oxford Duo, mój tato, a później coś tam od Figlarki dla Was. No i już nie gadam tyle, tylko Figlarka puszcza. Dziękuję, Gabi Darku. Drodzy Gabi Darku, ta piosenka mi nie weszła, kurczę, a chciałabym, no nie weszła, więc puścimy Jarosław Łysko, Marzenie, mój dom, a do wpisu waszego ode mnie dla was w podziękowaniu, a kolejna piosenka będzie właśnie dla coś o tacie, coś o ojcu, coś poszukam szybciutko.

I do wpisu Gabi Darka wybrałam piosenkę, teraz myślę, że już to wskoczyło. Karolina i Adam Krawczyk, Tato, już wiem.

Kochani, 19:45 już swoją gotowość zgłosiła wasza prezenterka, moja koleżanka redakcyjna Jola z Prudnika, więc Jolu, szykuj się tam, szykuj. Godzina 20 i właśnie wejdziesz za ster radyjka i będziesz dla nas grała. A ja szybciutko czytam kolejne wpisy. Witam Piotrka z Ry. Więc Piotrku z Ry, witam cię bardzo serdecznie, pozdrawiam. Życzę tobie miłego wieczoru, a ty napisałeś króciutko. Prosimy, Daniel Dobraszewicz, tęskni moje serce. Pozdrawiam serdecznie. Ja też ciebie pozdrawiam. Dziękuję ci za wpisik. Piosenka się kręci, a ja później ode mnie dla ciebie wybiorę. Myślę, że zdążę jeszcze. Zdążę jeszcze z tym wszystkim, nie wiem. Ale będzie piosenka, już się kręci, a później ode mnie dla ciebie w podziękowaniu coś tam jeszcze się pokręci.

0: Radyolar mı?
1: I po raz trzeci witam na konsoli. Pozdrowień, to jest mój ostatni wpis właśnie na dzisiejszej audycji mojej. Witam po raz kolejny Georga z Köln, więc Georg, witam Cię. Fajnie, żeś napisał, żeś tu jeszcze jest. Aś napisał mi tak, widzę, że na radyjku jest 160 słuchaczy, ale czy tatusiowie w Niemczech? Raczej nie. Oni przecież fajerują z rodziną i dziećmi. Figlarko, pośpiewaj do tych piosenek, bo tak fajnie, jest super. Jakaś odmiana. Każdy prezenter ma coś innego i to tak dobrze jest, żeby nie było nudno. A tak w ogóle w związku z Dzień Ojca w Niemczech tata to brzmi dumnie. No tak, zawsze właśnie myślę, że to powinno, nie, brzmieć dumnie. Więc ja się już tu za bardzo nie rozgaduję, bo już mnie czas troszeczkę pili. Ja dziękuję Ci, Georg, za kolejny właśnie wpisik. I tak szybciutko do Twojego wpisu chciałam jeszcze właśnie puścić piosenkę, a później już witam i kolejną piosenką też z Wami się będę żegnać. No i słuchamy, ale póki co słuchamy na razie jeszcze właśnie do wpisu Georga tej piosenki, co teraz się pokręci.

A ja już, drodzy słuchacze, bardzo szybciutko chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, za wpisy na konsoli pozdrowień. Dziękuję Wam, życzę Wam miłego wieczoru, a teraz już chciałabym przejść do naszej prezenterki, a mojej koleżanki redakcyjnej Joli. Jolu, na dobry początek Twojej audycji życzę Ci fajnej zabawy z nami słuchaczami, fajnego wieczoru i dla Ciebie wybrałam tak szybciutko piosenkę, a ja Wam wszystkim mówię do usłyszenia. Pa, pa!

Witam Was serdecznie. Dobry wieczór, 20.06, czwartek, Radio Larmo. Witam Was, Jola Spródnika.

Dobry wieczór, moi mili, jeszcze raz witam Was w ten spokojny wieczór. Witam wszystkich, którzy właśnie są z nami w domu, w pracy, w podróży, albo po prostu odpoczywają po całym dniu. Niech muzyka otuli Was dobrym nastrojem, miłego słuchania piosenek. Życzę Wam tych, które na dziś przygotowałam. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś miłego do posłuchania dla swoich uszu. Jeszcze raz miło i serdecznie Was witam, pozdrawiam także i miłego wieczorku oczywiście także Wam życzę, takiego uśmiechniętego, a pewnie, że tak, uśmiechajmy się. I moi drodzy, za chwileczkę będzie piosenka, ale to za chwileczkę, i jeszcze poinformuję Was, że konsolka pozdrowień już jest otwarta. Dzisiaj się troszkę zagapiłam, ale już można śmiało pisać. Zapraszam, piszcie, pozdrawiajcie, piosenki zamawiajcie dla siebie, dla kogoś. Także niepowtarzalna szansa. Dziś na audycji były te szanse wcześniej i jest także teraz. Od 16 do 18 była lista przebojów, był Darek. Od godziny 18 do 20 grała Ewa Figlarka. W podziękowaniu dla Was za audycję, za czas poświęcony naszym słuchaczom i za umilanie czasu naszym słuchaczom, czyli Wam wszystkim, i sobie także dziękujemy, i dla Was muzyczny upominek w podziękowaniu na miły wieczór. Proszę bardzo, piosenka dla Was w podziękowaniu za audycję. No tak, oczywiście, że tak.

O widzicie, moi drodzy, i następna gafa, ale już się poprawiam. Dziś grał także Peter. Dziękuję za informację. No niestety nie jesteśmy w stanie zawsze śledzić. Akurat tak wyszło, że dzisiaj... A nie będę tłumaczyła dlaczego, co i jak, ale Peterowi także dziękujemy za audycję. Pewnie, że tak, Piotruś. Dziękujemy.

moi drodzy, na konsolce pozdrowień już jest pierwszy wpis. Wpis jest od Mirka z Prudnika. Tak grał Peter. Poprawiam się od 14.30 do godziny 16.00. No, może słucha, może jest i także serdecznie pozdrawiam. Smacznego życzę. To czas chyba kolacji, no to życzę także smacznego. Kochani, zapraszam na konsolkę pozdrowień i teraz już szybciutko jeszcze jedna piosenka. Piosenka będzie ode mnie dla Was wszystkich. Na miły wieczór.

0: Polska stacja.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
3: Polska stacja.
1: Stacja
2: Radio Larmo.
4: No i moi drodzy, zaglądam na konsolkę pozdrowień i już informuję, kto zrobił wpis. Jest Mirek, jest nasza mamuśka Bożenka z Kostrzyna nad Odrą, jest Bartek z Kostrzyna i jest Ola z Prudnika. No to czytamy, co pisze Mirek. Cześć moja Joluś, pozdrawiam Cię milutko i całuję cieplutko. Serdeczne pozdrowienia przesyłam Gabi i Darkowi, szefom Radia Larmo, całej ekipie Radyjka, oczywiście naszej Oli oraz przyjaciołom i znajomym z sąsiedztwa i z sieci. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich na dobry początek milutką i sympatyczną pioseneczkę. Miłej zabawy i czerwone serduszka od Mirka dla Was wszystkich także są. Czy to będzie piosenka milutka i sympatyczniutka? Posłuchajmy, piosenka z pozdrowieniami od Mirka dla Was.

0: No i dla Mirka dzisiaj mamy także muzyczny upominek, a pewnie, a niech ma, a co tam? Proszę bardzo, Miruś, dla ciebie piosenka ode mnie. No.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: Stanisława, Bartka, wszystkich słuchaczy na Twojej audycji życzę miłego słuchania piosenek. Tak napisała Bożenka i czerwone serduszka dołączyła dla wszystkich także. No to teraz czas na piosenkę. Piosenka dla Bożenki na miły wieczór. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, szybciutko przypominam, dla kogo są pozdrowienia od Bożenki. Dla Oli, Gabi, Darka, Mirka, Małgosi, Góra, Kawelinki, Bogusi, Stanisława, Bartka i dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo będących na audycji. Piosenka od Bożenki z pozdrowieniami dla Was. Już za chwileczkę.

Na konsolce pozdrowień jest także wpis od Gabiskę i jest także Małgosia Górak. Witam Was serdecznie. I tutaj tak zerkam i Gabi już mi daje znać, że Bejder się nie gniewa. No niech by spróbował, to by tych rolat na słodko nie pojadł. Pozdrawiam Was serdecznie.

No i tak, moi drodzy, dziś w Niemczech obchodzony Dzień Ojca, więc z tej okazji dla wszystkich tatusiów dużo zdrowia, radości i dumy z dzieci, tych mniejszych, większych i tych dużych. Niech każdy dzień przynosi Wam uśmiech i wdzięczność za Wasze wielkie serce. W dniu Waszego święta wszystkim ojcom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. Dziękujemy, że jesteście. Tego wszystkiego życzę Wam ja i cała ekipa Radia Larm. Piosenka dla Was także jest. Proszę bardzo, posłuchajmy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego dla Was, tatusiowie.

No i moi drodzy, jeszcze zerkam, kto tutaj do nas napisał. Jest także Przemek z Łąki Prudnickiej. Witamy serdecznie. Przypomnę szybciutko. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Bartek. Ola, jeszcze jeden wpis od Bartka, ale to zaraz sprawdzę, czy to nie ten sam. Później będzie Gabi Skel, Małgosia Górak, Mirek, Ola i Przemek.

0: Już, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas Bartek z Kostrzyna. Jest jeden pis, to znaczy były dwa, ale to tak wskoczyło gdzieś tam palcem Bartek. Tak przycisnął, że jeden pis skoczył dwa razy. Witam Bartka i także serdecznie pozdrawiam, miłego wieczorku. Życzę także, Bartek pisze, najserdeczniejsze pozdrowienia dla mojej ukochanej i najpiękniejszej pani Marysi z Włościczek. Życzy Bartek z Kostrzyna. Proszę o jakąś najpiękniejszą piosenkę. I są także dołączone od Bartka dla pani Marysi z Włościczek czerwone serduszka wraz z piosenką. Proszę bardzo.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: pozdrowieniami od Bartka dla pani Marysi z Mościczek. Przed chwileczką zaśpiewał Felicjan Andrzejczak, Zakubiony klucz. No to teraz piosenka, Bartuś, dla ciebie na miły wieczór. Upominek muzyczny od nas. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla ciebie.

0: Na konsolce pozdrowień, witam Olę z Prudnika. Za chwileczkę będę czytała, co pisze Gabi Skel, Małgosia Górak, Mirek, Ola, Przemek, Ewelina ze Strzelec Opolskich, Bożenka i jest także Ewa Banaś. Witam jeszcze raz serdecznie, czytam, co pisze Ola z Prudnika. Cześć Jola, niech ten uśmiech, który słychać w Twoim głosie, towarzyszy Ci przez całą audycję. Życzę fajnej audycji i wielu słuchaczy, a konsolka pozdrowień niech dziś pęka od wiadomości. Proszę o piosenkę dla Ciebie. Tak napisała Ola z Prudnika. Ola, to tak słychać? No widzisz, fajnie, cieszę się. Czasem uśmiecham się do Was, a czasem śmieję się sama z siebie. Różnie to bywa. Dziękuję za pis, Ola. Fajnego wieczoru Tobie życzę. Piosenka dla mnie, a dziękuję serdecznie. Piosenką dzielę się z Wami wszystkimi. Olu, dla Ciebie ta piosenka będzie także. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie także pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku, a witam Gabi z Kelm, która pisze: buziaczki i Olu ze serdecznymi pozdrowieniami. Tak, słuchamy i Peter się w ogóle nie gniewa, bo wiesz, to tak z nimi jest, nigdy nie wiadomo kiedy, co i jak i z której strony, ha, ha, ha. To kto go dłużej zna, to może się przyzwyczaić. Dziś u nas leniwy dzień, tak więc radio, telewizor i kanapa. A, ale upiekłam mu dobre ciasto z rabarbarem. Nawet mi wyszło, co nie tak często się zdarza, więc jestem bardzo dumna z siebie. Mój Piotruś też mnie pochwalił, bo ja tak prawdę powiedziawszy lubię gotować, ale nie umiem i nie lubię piec. To, że dziś upiekłam, to tylko dlatego, że mamy Dzień Ojca, a mojej synowej nie ma cały tydzień, bo to zawsze ona rozpieszcza teścia wypiekami. Tak więc to był mój bardzo wielki prezent i poświęcenie dla mojego męża w uznaniu i podziękowaniu, że jest tak wspaniałym ojcem dla naszych dzieci. Fajnego grania i szczęśliwego i zdrowego wieczora życzę. Tak napisała Gabi z Kelm. No to Piotruś zadowolony, łasuch. No tak, fajnie, cieszę się, że ciasto udało się. Wiesz, Gabi, ja też zawsze powtarzałam, raz piekłam sernik i wyszedł zakalec i powiedziałam od tego momentu: nie potrafię piec, nie umiem piec, nie będę piekła. I długo to trwało, ładnych parę lat. I nie wiadomo kiedy, nie wiadomo skąd zaczęły ciasta się udawać. Te rolady z chałwą. I te takie inne murzynki i też te szarlotki wychodzą, są pyszne, także Gabi, gratuluję, że ciasto wyszło, cieszę się, że smakowało. Dziękuję za wpis i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Od Gabi z Kelm teraz będzie piosenka z pozdrowieniami na miły wieczór dla Was wszystkich. Posłuchajmy.

godzinę mamy, moi drodzy, 21.04, czwartek. A teraz piosenka będzie dla Gabi. Gabi, dla Ciebie na miły wieczór z pozdrowieniami, dla Pejtera także serdeczne pozdrowienia i piosenka dla Was na miły wieczór. Proszę, posłuchajmy.

Na konsolce pozdrowień, miło witam i serdecznie pozdrawiam. Witam Małgosię Górak. I tak, czytam wpis od Małgosi Górak i podejrzewam, że pierwszy wpis, Małgosiu, gdzieś tutaj twój nie dotarł, tak jak Bartka wpis jeden dotarł dwa razy. Gdzieś ty, Małgosiu, gdzieś musiałaś chyba za słabo nacisnąć, kliknąć palcem, bo powtarzam, domyślam się, że to jest twój drugi wpis, bo już wiem, jak Małgosia Górak pisze i czytam. Małgosiu, posłuchaj proszę i ty będziesz wiedziała najlepiej, czy ten pierwszy wpis gdzieś poleciał nie wiadomo gdzie, a jest na pewno ten wpis, który teraz przeczytam. Małgosia pisze, witam i pozdrawiam ponownie ciebie, Jolu, pozdrawiam również Bożenkę i Ewelinkę. Poproszę o piosenkę z List z Morza, Jacek Silski. Dziękuję. I są dołączone czerwone serduszka od Małgosi Górak. Piosenka jest przygotowana i już będzie za chwileczkę. Piosenka List z Morza, Jacek Silski od Małgosi Górak. Małgosiu, jeszcze raz serdecznie witam.

0: czas na następny muzyczny upominek. Teraz będzie piosenka dla Małgosi Górak. Małgosiu, dla Ciebie na miły wieczór z buziakami, z pozdrowieniami. Adam Chrola na słodko.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I jeszcze raz wiadomość ode mnie dla Małgosi Górak. Małgosiu, jest twój wpis, znalazł się z pomocą. Już go czytam. Już podejrzewałam, że Małgosia słabo tam paluszkami przyciska, a to moje. A nie powiem co, domyślcie się. Czytam, co pisze Małgosia Górak. Małgosiu, jest ten wpis. Małgosia pisze. Witam Cię, Jolu, na wieczornej audycji i serdecznie pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki, Bożenkę, Mirka, szefową Gabi, Ewę Banaś, Ewę Frost, LS Opola, Ewelinkę i Waldka. Życzę miłej audycji i fajnej zabawy. Piosenkę zostawiam w Twoich rękach, Jolu. I są dołączone czerwone serduszka, jest dużo serduszek, a już policzę 7, 8, 12, 17 czerwonych serduszek, więc wystarczy rozdzielić je dla wszystkich słuchaczy będących na audycji. No to teraz moi drodzy, piosenka z pozdrowieniami, życzeniami także fajnego wieczoru. Piosenka od Małgosi Górak dla Was wszystkich i dla Małgosi także.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze: Mamuśko Bożenko, dziękuję za pozdrowienia i pozdrawiam Cię serdecznie, życząc oczywiście dużo, dużo zdrówka i szczęścia. Także takie też życzenia przesyłam siedzącym obok Ciebie, Mamuśko, Bogusi, Stasiowi i Bartkowi. Joluś, zagraj proszę ode mnie dla całej kostrzyńskiej ekipy najśliczniejszą nutkę miłego słuchania. Tak napisał Mirek i czerwone serduszka tym razem także dołączył. No to już piosenka przygotowana. Piosenka jest dla naszej Bożenki, dla Bogusi, Stanisława i dla Bartka. Posłuchajmy.

No i tak, moi drodzy, siedzę i się śmieję, bo widzisz, Ola, niby zera nie są nic warte, a jednak w sobotę czas zacząć piec rolady komunijne, więc robiłyśmy zakupy. Zapomniałam o śmietanie, więc informuję Olę, że jeszcze musi śmietanę dokupić. A że jechałam do miasta, kupiłam śmietanę, Ola zrobiła mi przelew na 10 zł, mieszka piętro wyżej, a nie chciało jej się zejść. I informuje mnie, czy pyta, informuje mnie, że zrobiła przelew, więc się ją pytam. Ola, czy chodzi tobie o te 100 zł? No i Ola zgłupiała. Widzisz, Ola, ja już sobie policzyłam i następną śmietanę, i za paliwo, i za dobre chęci. A, liczymy zera, tak, tak, tak. Niby nic nie warte, a jednak. Drugi wpis od Oli z Prudnika. Ola pisze, dziś na radiowej fali leci wyjątkowe wyróżnienie dla pani Bożenki. Chcę pani z całego serca podziękować za to, że pani często jest na audycjach. Ślę pani mnóstwo ciepła, uśmiechu i dedykuję kolejną piosenkę. Jolu, proszę o piosenkę dla twojej mamuśki. I są dołączone czerwone serduszka. Olu, ten zaszczyt. No. Piosenka od Oli dla Bożenki z pozdrowieniami.

kochani, 21:34. Już przypominam, czyje wpisy czekają kolejno na konsolce pozdrowień i informacja do Was, jeżeli ktoś ma z Was jeszcze takie życzenie i chce napisać na konsolce pozdrowień, zapraszam, piszcie za 2-3 minutki, konsolka będzie zamknięta. I już teraz przypominam, za chwilę Ewelina, jest Przemek, Bożenka, Ewelina, Ewa Banaś, Stewka, którą miło i serdecznie witam. Jeszcze raz Przemek, Ola, Przemek, Małgosia Górak, Gabi i Darek, Bożenka z Kostrzyna, Mirek i Bożenka z Kostrzyna jest jeszcze raz. Moi drodzy, jak słyszycie, jeszcze jest parę pozdrowień do przeczytania. Piosenek jeszcze będzie też parę do rozdzielenia. 21:35, moja audycja dziś zaplanowana do godziny 22:00. Potrwa troszkę dłużej, zapraszam na konsolkę za 2-3 minutki. No, za 3 minutki konsolka będzie zamknięta, a na tejże konsolce witam Ewelinę ze Strzelec Opolskiej, która pisze: witam Cię, Jolu, na Twojej wieczornej audycji. Pozdrawiam serdecznie Ciebie, męża Mirka, mamuśkę Bożenkę oraz wszystkich pozostałych prezenterów.

i obecnych słuchaczy, a w szczególności męża Roberta, Małgosię Górak, Waldka, Ewę Banaś, Ewę Frost i Marcina. Wszystkim życzę miłego wieczoru i przyjemnej audycji. Tak napisała Ewelina, dołączone serducha czerwone dla Was wszystkich także są. My także serdecznie pozdrawiamy i Ewelinę, i męża Roberta. Zapis dziękujemy i także życzymy miłego wieczoru od Eweliny dla Was wszystkich. Piosenka już teraz. Posłuchajmy.

już za parę chwilek będę czytała, co pisze nasz sąsiad Przemek, później Bożenka, Ewelina, Ewa Banaś, Stefka, jest także Stefka, jeszcze jeden wpis od Przemka, Ola, jeszcze jeden od Przemka, Małgosia, Góra, to już czytałam, Gabi i Darek, jest jeszcze Bożenka, Mirek i Bożenka i Ola z Prudnika i jeszcze jest Ewelina.

moi drodzy, konsolka pozdrowień jest już zamknięta. Przemka teraz miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Przemek pisze, dołączam do audycji, przepraszam za spóźnienie, ale bardzo ciężko pracuję ostatnimi dniami. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Alarmo, tych aktywnych, jak i tych tylko na odsłuchu. Pozdrawiam stałe grono, pozdrawiam naszą Jolę i pozdrawiam Olę. Proszę o fajną piosenkę dla wszystkich słuchaczy. Tradycyjnie Jolu, dokonaj wyboru. I są także od Przemka dołączone czerwone serducha. No to Przemek, odpoczywaj. Pozdrawiamy serdecznie i fajnego wieczoru dla Ciebie życzymy także. Od Przemka piosenka. O, jak mi się tutaj, jak nam się fajnie dzisiaj rymuje, od Przemka piosenka dla wszystkich słuchaczy Radia Larmu. Posłuchajmy.

0: czas na następny muzyczny upominek. Piosenka będzie Przemek dla Ciebie. Piękny męski głos zaśpiewa. I za chwileczkę będę czytała, co pisze Bożenka. Na miły wieczór z pozdrowieniami. Piosenka dla Przemka. Rymujemy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.
2: No to gramy.

0: naszą Bożenkę ponownie witam na konsolce pozdrowień, która pisze Jolu. Teraz serdeczne pozdrowienia przesyłam na warniki dla Heni, Zbyszka, dla całej rodzinki. Poproszę o piosenkę holenderską. Dziękuję. I są dołączone czerwone serducha. Także dołączam się do życzeń dla pani Heni, pana Zbyszka, dla Dorotki z rodziną i dla Sylwii z rodziną. Także pozdrawiamy was serdecznie i już na życzenie Bożenki holenderska piosenka.
1: A teraz piosenka na życzenie.
2: Yes, it had it up for the human. Ik kwam binnen en ik zag je zo alleen. Ja, ik weet het, je probeert mij niet te tellen.

Ta piosenka jest od Eweliny. Ewelina pisze: witam Jolu ponownie. Poproszę dla Bożenki, Małgosi Górak i Ewy Banaś piosenkę Eleni z gorącymi pozdrowieniami. Czerwone serducha dołączone są także.

chwilę dzień. Od Eweliny jest jeszcze jeden wpis. Dziękuję Jolu za super audycję. Tobie i wszystkim słuchaczom życzę miłego wieczoru i spokojnej nocy. Czerwone serduszka dołączone są także. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i także życzymy spokojnej nocy.

Na konsolce pozdrowień miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Ewę Banaś, która pisze: witaj Jolu, pozdrawiam cieplutko ciebie, twoją rodzinkę, Małgosię, Ewelinkę, prezenterów i słuchaczy obecnych na audycji. Życzę miłego wieczoru, tak napisała Ewa Banaś. Dołączyła także dla wszystkich czerwone serducha. Ewuś, dziękujemy i jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Już za chwileczkę piosenka od ciebie dla słuchaczy i dla ciebie także.

Moi drodzy, jutro piątek, więc na jutrzejsze audycje zapraszam Was także od samego rana. Kuferki muzyczne gra Bajter. Od godziny 18 do godziny 20 Gabi Chorzowianka, a od godziny 20 Bajter. Zapraszam Was serdecznie, a na konsolce pozdrowień witam Stewkę. Stewka, witam serdecznie, pozdrawiam i życzę Tobie także fajnego już coraz późniejszego wieczoru, później spokojnej nocy Tobie także życzę. Stewka pisze, ostatnio zostałam miło pozdrowiona, to witam ponownie i pozdrawiam miłą prezenterkę i słuchaczy, tak napisała Stewka. Stewka, dziękuję za miłe słowa i fajnie, miło, cieszę się, że jesteś, że piszesz, także się cieszę. Piosenka od Stewki dla wszystkich słuchaczy i dla Stewki od nas także. Posłuchajmy.

Już za chwileczkę będę czytała, co pisze Przemek. Później jest wpis od Oli. Jest także jeszcze raz Przemek. I jest Gabi i Darek, Bożenka, i jest jeszcze Mirek, i tam gdzieś jeszcze jest Bożenka i Ola, tak.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Przemka, który pisze: dziś specjalne pozdrowienia chciałem przesłać załodze Radia Larmo, szefostwu Gabi i Darkowi, wszystkim grającym i szczególnie tobie, Jolu. Mówią: tam dom, gdzie serce twoje. Robicie wspaniałą robotę. Dziękuję za wspaniałą przygodę, jak i za możliwość bycia częścią tej wspaniałej radiowej społeczności. Dedykuję piosenkę wam. Jolu, jeśli masz, to prosiłbym o coś nietypowego jak na mnie. Jeśli nie, dokonaj wyboru ty. Ufam ci. I są dołączone czerwone serducha. Przemek poprosił o piosenkę. Piosenka niespodzianka od Przemka dla was. Posłuchajmy.

0: Ponownie witam Olę. Ola pisze: teraz lecą muzyczne pozdrowienia dla wujka Mirka, Przemka, Gabi i Darka. Pozdrawiam również wszystkich wiernych słuchaczy. Trzymajcie się ciepło. Proszę o piosenkę dla wszystkich. Tak napisała Ola. I na Oli prośbę piosenka dla Was.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: Przemka witam ponownie. Przemek pisze, chciałem pozdrowić i zadedykować piosenkę dla Oli Sprutnika. Uśmiechaj się częściej, Olu, choć czasem ciężko jest. Miałem dziś bardzo ciężki dzień i strasznie bolą mnie dłonie, dlatego pozostanę już na odsłuchu bez dalszych wpisów. Jolu, proszę, wybierz ty piękną piosenkę dla Oli i serducha są także dołączone od Przemka. Piosenka dla Oli od Przemka już teraz. Posłuchajmy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Na konsolce pozdrowień witam Gabi i Darka. Witam miło także i serdecznie pozdrawiam. I tutaj już czytam, co do nas piszą. Witamy i pozdrawiamy wszystkich razem i każdego z osobna. A też dziękujemy za pamięć i pozdrowienia w naszym kierunku. Jolu, witamy Ciebie, Twojego męża Mirka. Wszystkim miłego wieczoru życzymy i fajnej zabawy przy muzyce płynącej z Twojego studia. Prosimy, dołącz dla wszystkich obecnych piosenkę Twojego wyboru, a druga z dedykacją dla Pejtera, Darka Figlarki i Ciebie, Jolu, w podziękowaniu za dzisiejsze granie. Do miłego zaś. Tak napisali do nas Gabi i Darek. Dziękujemy i już dzielimy piosenkami. Pierwsza piosenka będzie od Gabi i Darka dla wszystkich słuchaczy w podziękowaniu za pozdrowienia i także z pozdrowieniami na miły wieczór. Druga piosenka będzie za dzisiejsze granie w podziękowaniu, a podziękowania są dla Pejtera, dla Darka także, dla Figlarki i dla mnie. Dziękujemy serdecznie i ta piosenka będzie także i dla Gabi, i dla Darka. Posłuchajmy.

to jeszcze raz, jeszcze jedne pozdrowienia od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą. Pozdrowienia są dla Heni i Zbyszka z Warnik z rodzinami. Tutaj Bożenka także przysyła czerwone serduszka i prosi o fajną piosenkę dla nich. Właśnie z pozdrowieniami. Ja także dołączam się do pozdrowień dla pani Heni, pana Zbyszka, dla Dorotki z rodziną i dla Sylwii z rodziną. Także piosenka dla was wszystkich z pozdrowieniami od Bożenki, ode mnie także. Piosenka, posłuchajmy.

i moi mili, przeczytam Wam jeszcze, co napisała Ola. Są jeszcze dwa, raz, dwa albo trzy. Trzy wpisy od Bożenki i jeden wpis od Mirka. Ola pisze: dziękuję za fajną audycję, życzę spokojnego wieczoru, a na zakończenie poproszę o piosenkę dla mnie. Dziękuję.

I tutaj Ola dołączyła cztery czerwone serduszka. Ola, dziękuję także za wpisy, za pozdrowienia i za 100 zł. Także dziękuję. Piosenka dla Ciebie.

i czytam wpisy od Bożenki. Pierwszy z nich, teraz niech. Słodkie pozdrowienia lecą do Gabi, Joli, Oli, Małgosi i Ewelinki. Poproszę o wesołą piosenkę. Dziękuję. Drugi wpis od Bożenki. Jeszcze serdeczne podziękowania przesyłam do Kostrzyna nad Odrą dla Eli i Zdzisława. Proszę Jolu o ładną i wesołą piosenkę. I jeszcze jest wpis od Bożenki. Olu, bardzo dziękuję za tak miłe słowa i pozdrowienia. Bardzo się wzruszyłam. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ty też masz bardzo dobre serduszko, bo już Ciebie poznałam. Jolu, zagraj dla Oli piosenkę. I to są właśnie przeczytane te trzy wpisy od Bożenki. Piosenka będzie dla Oli, dla Eli i Zdzisława i także dla Gabi, Małgosi i Ewelinki. Piosenka od Bożenki już za chwileczkę.

0: No i moi drodzy, został jeszcze wpis od Mirka. Mirek pisze: późno się zrobiło, więc się żegnam cicho i miło. Życzę Ci, Joluś, spokojnej nocy i ślicznych snów. Dobrej i rozkosznej nocy życzę wszystkim bawiącym się dzisiaj słuchaczom. Joluś, zagraj proszę dla wszystkich na dobranoc piosenkę nocną i łagodną, czyli nutkę Moja miła muzyko. Dobranoc, tak napisał Mirek. I dołączył także czerwone serducha. Już za parę chwilek będzie piosenka od Mirka na dobranoc. Ta piosenka będzie także ode mnie dla Was wszystkich, kochani. Na dziś kończę swoją audycję 22.44. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony czas i za udział w mojej audycji. Kochani, to dzięki Wam tworzymy tę wyjątkową atmosferę. Dziękuję, że byliście ze mną, za każde miłe słowo, pozdrowienia i aktywny udział w audycji. Wielkie dzięki. Życzę Wam spokojnej nocy i do usłyszenia. Piosenka od Mirka i ode mnie także dla Was na dobranoc. Usłyszymy się, nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno w przyszłym tygodniu. Była i grała Jola z Prudnika. Do usłyszenia, dobranoc. A jeszcze jedna informacja. Proszę, śledźcie naszą ramówkę. Dobranoc. A teraz piosenka na życzenie.
1: Wchodzisz cicho w mój dzień, jak ciepły ślad po deszczu, na blacie drży.